0: abu ekele Rose FM le. Abu ekele Rose FM na Rose 101.9 FM. Aba bumaka ozi ekele gini nene. Nke ncheta ọmụmụ nke ihe mmemme pụrụ iche ịkasi ndị mmadụ nwụrụ ahụrụ obi. Ekele agbamakwụkwọ. Bala bia na Rose FM. Kizuta kukwo zie kele maki kele ndioma ge. Number 7 Oron Street.
1: 7 Oron Street.
0: Aba kiga wucha mazuta akukwo zie kele Rose FM. Mbukwa nekwa karekwentia 0810-962-9153. Ozo 0810-962-9153. Ko hyowan ubochi Wednesday obula moko hana elekri rinotu mko toto. Bia na number 7 Oron Street. Kanyina gimwike paria makanika. Mwakwa na gipo kwa karekwentia 0810-962-9153. Ozo 0810-962-9153. Abu ekele Rose FM le. Ekwe ekele ihuasa.
2: Ututu Rose awuchela gio na Rose 101.9 FM na alaba. Mbasunyine Clinton kubochi sati dobula kanyi noria. Chetana ihomumu Ututu Rose boge anyi neje wetragi ihomume di chiche ndi gunyere lano. Epo litere gonyo magia hiro na anya nora. Uge nino kubaka. Oja Rose na kubogi ihomume murako. Ihomume ndiaga ebiroko malite nele krisin kututu ubochi sati dobula na Rose 101.9 FM. Ututu Rose na ulongo mbasuzi radio bubu.
3: Da mama o yangwam
4: wele iwiala o owe
5: ndewa unu kali wo
6: ndo hembai una bokware
7: unu na awonu o
8: ndi bai mama nu o una nwuchulo
6: mama nu eba o unu hokwara chie
9: ndewa maizi no na awu o karam no nka o.

0: ti do anai amen
1: kampurobi ndeni ne kwelenu gara aga
0: sine bere nke chunka zike na ndokwa
1: kafa zike na ndokwa
0: amen
1: onye nwanyi nonyelo unu
0: nonyekwara mmoge
1: ka chukwu zike nine gozie unu nna na nwa na mmụọ nsọ
0: amen
2: ọ bụ Prince Paul Ikonne kwadoro
3: ekpere ndị radio with Rose 1